Ich auch. Zisch, hier das Bewau, nur dann Batchmenschen noch. Boje natschig, akkaisch, nijelus waschnjom, zladujem najprede hischte ras, na seischwitte gen rutscher, stoisch, nastupa, nikotre poestsche, sapskim rosuosu. Bunjelu, bierschako, preni gen, novaho schulsko leta, a to informuachme, wolidzbach piata letnika. Na styrioch sapskich wischisch schulach, a na sapskim gymnasiu, budischinja, jedoromade, stoschisch, a wasam desac, schulako, a schulorio, zimenje, hatschloni. Ralbizach, stupa lidzba, wot 20, na wasama 20, a radworio, wot wasama 30, na styria 40. Nisto menje dzieci piatym letniku je porno tomu we Worklecach. Dwaja cicici miesto Loni, šišt a cicici, a na serbskej wyższej szuli Budyšinje, dwaja dvaceci miesto Loni cicici. Na serbskom gymnaziju Budyšinje maja cioch jadunjach 60 šuloku a šulorju, što iš su peč menje a čloni. Vosebje jasnje stupa ličba šulorju a šuloku Zorejskim okrezu na wyższej szuli Nimsko-Serbsko-Šulsko-Kompleksa Slepom. Tam je cija 60 dzieci w cioch, piatr jadunjach do nowoszulskiego leta startowało, loni by ich 6 a 40. A i punczelu wieczo potom, wotmiesze so finale, litusze beach volleyballowe tury Radia Zadkula, serbska raketa, rika dobyczarskie mustwo. A i mustwo wokoło Tadeja Kretschmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hose, doby prini raz pokal, niedzie 300 ludzi bie na finale tury do Miłocic przykładało. Mimo toho informowachmy swoich słuchariów w utoru rano o tym, że ma we Wólkiej Dubrawie, acz do leta 2020 medycynisko-zastaranski centrum nastać, a to otwarzeniu niedyszego krajnego ambulatoria. Rada Zwiarska Gmeno, Radwo, Ulka Dubrava, Maleszece, je kooperacijske zryczenie z inwestorom obsamknęła, kiedy może są niecko wospichowanskie schytki za przetwo obiekta pracować. Też Budyšinje ma so boze za so wulce twarić na krzyżowaniszczu przy serbskim ludowym ansamblu. Maja so sred septembra twarskie dzieła za planowane krużno wopkat zahić. Chce, że jako prynie kieżu na ruszku podla leżoność ansambla wotorać. Tomaso od oktobra hać do końca leta stać. Kajś mieszczanski zariad zdzieli, dobi so wopkat za czas twarzenia trewormie zołać, ale krzyżowaniszczo dosponie nie zaureja. Poprawne dzieła za przetwor na krużny wopkat planuje potom hakle od nalecza 2028. Ale dalej do leta 2027 poskid zorabistika popuczu Serbsko Instytuta pozitivno odwosa a silno napraszowania dla kletu dale wiedu. Lieca su wiedomostnice instituta, kajš tež sobudživačario Serbske centralnije biblioteki a Serbsko kulturno archiva svoje teme hižo ve 8.30 mjestach a sah horneje a delnje užice predstajili. Tovostva, muzeje a dalše kulturne zariadnišća Zakske a Braniborske moža hižo netko prostvevo zariadovanja, tež za druhu pojcu leta 2026 abo za leta 2027 zapodač. A spatne pojezdcze, mejachme piatk z Worklec, jasna nosta Klemens Poldrak je štvortk na posiedzeniu gminskej rady w Ozywiu, zo su silne deszcze juliu na twarniszczu szule wulke szkody zawinili. Pinca bu przepwajwena, a w Ozywie na tepienu nasta wulka szkoda, trochu jaju na niedzie 300 000 euro. Nitko czeka gmina na posudk zawiescianie, przyjuszem pak planowane dziwa dale beża. Dženca, žane silne zljuki nie očakujeme, naopak skere vele svunca, ki so předovšem potom popodňu a navečo pokaza, ale ostane přijomne při nekak 20 stopňach.

0: prezentować, co we wowie przyla do wariawostanu.
1: My są nadziejamy za romadzie ze Szczepanem Hanuszem, zmy byś tu możność ujili na przykład z prezentacją komiku. Te najważniejsze fakty też tam takie sprezentować, że to potem ludziom, nic jedno z dzieciom, ale ludziom lubi, a runie te fakty, które są tam takie powieczenie w formie przez te wielkie komiki prezentuje, że to i to, co już też we wujewo stanie, a co już w oprodzie głupszy zajma, co ja chcę wiedzieć, zmię możność się dość co obczytać w formie tekstu.
0: Przysiadne dziełowe kroki opisuje Fabian Kolfürst w trzech krokach.
1: Dočinč, a to so bohu džak boze stane, tu ten obsahuje džil, potom načisneč, design a oprožite rozriadovanje konkretne informacije v rumnošči a na taflach. To je to, što ješ tun vuotovar čini a kotrež tiež tomu také zrejane grafiki a tak načisne. Ale k tomu vizu ište pšinže potom jako cieči dip, kto dobi so to tiež remesnice přesadžiť, što rika tafle na ścienu szrubować, albo tak natwarić, co one z chrzestwy może stać, chore czyścić, folie zlepić z poczyszczonymi informacjami a tak dalej. To są te kroczyle, które nie tylko wiedzą czekają, gdyż jest ten obsahowy koncept hotuje.
0: Też remesnicy, tak Županka Kamiński, Župy Diana Wočerjowa rekny, są już pilnie podziewali.
2: To jest szo niekeżno biło przez winkec firmu twarne. A niekedy by się to jeszcze ze stutymi foliami, które są napisane, a które są wszelakore wuzbiehuja, barbojtne, a to by się jeszcze przylipić, a to by się takie sprawne niekedy na te szczyny czyńcza, na te obiekty, które są wierumy steja.
0: Tak wostanie optymistyska, co są Muzeju Ciszyńskiego niż to chyba. Nic tak spiesznie, kajż su se to zamówić pszeli, ale przyjusiem stajnie, a strzebnie lubościuk detaili. Tak, że może na końcu zjawności hodne miestno prezentować.
2: Jenta je sice ti rade zajemo nikakvi jubileji, lica po 170 posmjate narodnine, jen rane čas po, ali to se nam nejo radivo, ali ti smo mu na tem sedili, smo mu šije si uvidomili, mu smo šo jene šlajce, sprinja to, struva mu smo šije, to činimo česna ham se, a mu smo šije pšite, mu jara husto o tem so razmovjame, a si mesobu prajme, ok, to dže dopretka, tečeš nike pomogu, neščap ne smo vizo tež, ali mu nismo nikak frustrirovani, aber da ich nicht so bock mir nicht preide, da nicht so nass. Pschejada, dola ja preio, zimmer mo positiv ne preit, ja so nadiu, klitu, venase me.
0: Potom, nove Switze. Snano jako darik, kis to jeden asidom jesatim posmertnim narodninam Jakuba Barta Čišinského.
3: W Muzeju Pančicach Kukovie so potek im nicht so hiba. Z otorenom pakišče kviku traje. Bettina Wenderotowa jest aktualny stałobladała, a z Fabianem Kolfostom, a Županku Dianu Wočarowej k tomu poryczała.

Jezusa słyszymy dżęca prajić, za koho macie mnie wy. Z tutymi słowami on wuczą mi kołbużada. Z nimi też nas. On chce, żebyśmy aktywnie się rozestajili z nim, z jego poselstwem. Wuczomnicy wiedzą odmówić. Co byśmy odmówili my? Byśmy docela chcieli takie praszenie słyszeć. Chcemy się my obdzielić na pytaniu za odmówu wiedzą, że z odmówu nie jest końc wszego rozestajenia docpięty, ale że je odmówa z dobą nadawk za przychod. Mnozy się przeją, żeby to, co już nas z Jezusem związuje, natwarjace było. To jest zawierno pozytywny cel, ale nie dosahace. Cyrkie nie może obstać, a docuwa nic do świata skutkować, gdyż co jenoś konsumiruje. Sztuś kutnie z Jezusem swoje żywienie riaduje, dyrbi so na jego skutkowaniu obdzielić. Sam po jego przykładzie żywy być. Astrid Lindgren, autorka wiacerych woprodzerianych dziecacych knihów, je jenu rekła, bych li ja była bo, to bych płakała przez ludzi. Tajkich ich nie jestem stworzyła, niepoprzatych, luzych, wupych. Bych płakała ich strachu dla, ich samo zawinowanie samoty dla, a miesobnego wuklukowania dla, ich podwolności knieżacym dla, a ich slepego pytania dla, pytania za niekim, znano za mną. Zajmowe je, że je to runie wuczomnik Pieto, kiż ma najlepszą odmowu na Jezusowe praszenie. Runie wun, kiż nie stoi k swojemu słowu, kiż się horce je kryje, kotryż bez przemysłowania reaguje, a potom, gdyż poczyna dudnić, że je przeczela mistrza Jezusa zimnie zaużał, runie jeho ma Jezusa prawoho jeho skutk zastupować. Runie dokąd Jezus jeho znaje, wie on do czasa, że Pieto jego przeradzi, ale też, że je on swirny. Tohodla może u niemu prajić, ty si Pieto, skała, a na tutu skału natwarił swoją cyrkę. Co z nas by kmany był, tak jak Jezus po wszystkich tutych nazwaniach z osobu, jak Pietrom z takim ważnym nadałkom wuhotować. By nam do myśli przyszło, co już Jezus złoprawdzi, sem se wieste, nichtu z nas nebeso dženca menedža ulike je firme stav, byli jednou kaj špieto. Za koho mače mi vy, praša se Jezus. V tutem prašenju klinči dovera sobu, tež, gdyž my našu vec nezdokonjame tak, kaj se to sami predstahime, za by dyrbevo byč. Jezus nima strach, za s našim zrišćenjom šo zahubime. Von wuci, so nam doveri, hat runisch tisch müß wabnimme. Und ma nas sa drohotnych, tisch, tisch nesme perfektni. Und twari na naschus romadnost. Nasche wasadne twari, nech wodwischt ja stoisch wirime. My mame Jezusa sa toho, kisch kuisdoho z nas psiwozme taiko kaikisch je. Von nam doveri, so nasche żywienia sa radzi. Jeho duch, nech nas sylni.

Słyszeli jeszcze katolskie nabożne wusowanie z farariom Mirczynom Delenkom z Kroszczyc. Nietko słyszycie jeszcze jedną stuczku od skupiny Janka Hanka, a potem sleduje gratulacje.

0: Hi, Jensische, Wusowanie sok, Gunsekila, du isch mamisch, nikotre pokive, sa Jensische und Nedje, du sowas. Jensa, przeproszuje, domizniske, akulturne towarstwo Nebelčicach, na Dzieczace Czaporowe Wiki. Kramoszcich możecie tam starych wiecach, wod popunia 2 maj, hacz do wieczora 6, na Swiedzienskiej Wuce, tam zmiate isch kofi, a ty kanz. Na swibne Swiedzien proszate isch do Banczic Kukowa, tamniejszej komunikacyjskiej arenie oczekuje hostczy pisany program, a sobie są też w oczylne deremycze postaraja. Od popołudnia 2 maj do wieczora 6 możecie sobie tam uliczyć. A zjece zwiecza tyle dny, szako swój 675. jubilej prynieho naspomnienia się, czera mierzujem ze Swiedzieniom a wustupom skupiny Horjany, a maja tam też w ustajeńcu. Stuisch chce sebi u wobladacz, ma dżensa wod poponiacjoch do wieczora 6 możnosć pola szpitankec ju namakacze. A hewak potom na nowy tydzień też stajnie wod poponia 4 do wieczora 6. Hoja posleni pokoju, nic za dżensa, ale za juce ma Klaudius za was.
1: Zatkula! Zatkula!
2: Nesztere hewak!
3: Wulki dziu to biesze, gdyż rikasze zoso noa serbska app wuwije. Kostarians wona rika. Wuwita za to, zo możesz kajsz na Instagramie w obrazy postwać, a se tež wot przeczelu wobladać. Dola kak wupada aktuelnie wokoło serbskich appu. Używaja zoso hisze, a susnano hiżo noe planowane? Što naša modzina myśli, gotra serbska app dobi sobie przychodzie wuwić? Wszystko to zonicze jutce wieczo pola nas.
1: Zatkula!
2: Nic sabe. Jutse večo.

nicht nur po jedni, z tym bieto nasze honiosobskie wusowanie, dżęsa, cia 20 augusta. Tu przyzamknie się so, niecko nie dom delnosabski program redakcje RBB z Kocze Busa. Serbski rozwoz z Budyszina sojuca rano pieczych zasob przyzywi. Ja sam Matej Cysz, a przyjął wam się im rianu niedzielu.

0: Žnjone cas jove dolne Vužice cas kokoto. Zora su v Janšojcach vapali kokota žinca v dešnje. Usledki a vsebnost živet kšome retovanisča mame pen viče za vas v programje, ale kak su zahadne konc tyženja v ohoze svešili, to mežome ninto svešaš. Marija Elikovska-Winklerova jo tam podla bova a ma zašišče za nas.
1: Anče Lenicke Schlodari a oblika bursku drastvu już obejnych lat.
2: Ja som 6 jojo oblikaja. To cynim jużo styri a dwa za szczaliet. Te jojo su szykne ze ochoze.
1: Tyke lieto sajo miłaś pupounu. Sveju jojku jo sama oblikała se wie.
3: Miesi groni so vier, ja som ze ochoze. Moja mama jota schlodaka, a wena mnie oblika. Ja slusham niente dom lożine. Ja som 16 le stara a se jaselim, teke džinca nareja. Mi se koni luna a som 15 let stara. Ja bydlim v ohoze. A kom ložina, sunim pretne raz sobu. Trasvu mam v Lenicke. Vena jo mje oblikala.
1: Je je či a 20-letne syn Tobias jo pšijev zasej na łapanie kokota.
4: Ja nie bydlim južo per let v ohoze. Ja bydlim v Lipsku. Ja tam studiriju. Alle gasch su te serbske naugi, ho weisse, ja, pönsom Radpötler.
1: Za sodu deku jo maš wiezała strusacki, a za głowu Kenia wiła kwiśonkowu pyszneńku. Takie pysznotki su we ochozy tradicja. Na enkelsyna a enkeljuku jo Walter Rizoic Giardy.
5: Ja mam riki frejdu, gasz obaj. Tobias den rejtujo, a Sofia jo pönno serbsko obliacu na rynie.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokotel?
5: Ten opetajo do.
1: Možina jo se zmakala sli z cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, ja som přece pötla v ochoze, ja ľúbujem toho, ale jedno je v lešu přece tak šopve, ale ja se vjaselím z žinca veľgin mocne na ten kokot.
1: Jo se jaselila Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobre žen, žinca my sme v osm Gölce, zredne Kenje a mlode žlče rednych drastva. Kenje šikne jo v ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Schickne Gölze zu Ochoske, ja.
9: Ach, du bist ja den Krall.
8: Oh, ja, nie wiem. Snasch, Kimi, aber Alex.
9: Aber wie?
8: Oh, nee, ja, Jinsa nic.
1: Wet Zerkwie supen sięgnuli spicańskeju, dujarskeju kapału na sportniszczo.
8: Wiele wiatela!
1: Fryco Wojto nie jok się nic przepaść.
10: Kokot w Ochozu jo jan wielki uszk, a wysepne pyry za te bura jo byli, tam lożino stekie gotują sobu, wiele se przygotują tomu zwiedzinioju, pisze a jeza, a konie, a wielgin, wielgin se mi spodoba, aż wysem odważasz się, żucie budu wysaskie drastwie sobu gotować, a na to są jak jardy.
1: Na sportniszczu jo se już najszło dość geści, a wejsanariu.
11: Ja jestem głodna, durstig.
9: Ja, durstig, jo, lacny, albo jak to groni mi lubi serskie.
12: Jo, nam se co pisz, a jeśnicu, co my tyki jeść.
9: Ale ty masz już nieco we głaszku.
12: Jo, a to jo, ja przece piję alkoholfrei.
1: Tyki Romi rów zagronita za serskie przeszania okrejsa z Privianysa jo przychwatała.
9: Prywatnie albo służbnie?
13: Ja jestem żynca prywatnie, o. Ja som všetci rára ochoze, o jo všetci lušne a jo, to mi veľkým spodobá, teke moja přijašeka jo podľa.
1: Ohovské žiučka sú pebitovali tykaňc kafejoju.
14: Ten tykaňc sú pjaky naše máme a my předávame.
1: Pieš v tých vesem rejtariu jo ve zachadných letách bylo južo na nejmenej raz kráľ. Tak nie jo dujko trao, až jo Alex Miliš vetriu kokotoju glúhu. A krótko za tym jo ksidło pepadnu Kimi Arendz. Łoni jo był wen priedny kral, tylko wen jo musał zarejować ze ziółciami. A tylko Bruno Wilan, trzeci kral, nie jo dał psigledariam, a ziółciam dujko cakaś. Przy tak wysokich temperaturach jo to było za rejtarią, a Kenie za wierno upominanie.
4: Jo, to jo był napinajúce. Jo, szopo, wielgin.
13: To jo mi wielgin, to jest bardzo balo. My mamy nieco kral owoce, a gledamy raz, jak to bużo tam dla super kokoże.
15: To jo żince tak, jako przece, tak retne był, a ja som tak wiacowa. Nie, to możemy skończyć, nie słyszysz, to ja retne żyn był.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se uzikowały szyknym rejtariam a tym, ak su swiezień sobu ugetowali. A szykne su se zgromadnie szwyrnuli do reje. A nie? A kioto ważnia su sobie krale rejujucy ze zawiezanyma wecyma łapili swoje kralowki.

0: Rone jove naturie rednje, nio vece tak goruce, ako veslet noch zu ženjach hüschi. A gasch sme wenze duze, a se rozgledu jome, pschiža obschätze sase rastro pschaschanje, kak gronisch tüm vösebnem rostlinkam a kvetkam. A komu su užitne, aber pschet kotarimi musisch se gleda spretk. Wotom josse Diet Rosgranjau znaja Nature Jens Martins Börko z Halberscholz Irenu, ako bydliwe ochose. Maria Elikowska Winklerowa, joto Rosgrono zanas zawapiła.
1: Znasz ty to mi Boża Rec, ako zele?
2: Abo Beża Rec.
1: Abo Beża Rec. Dialekt.
2: Gottes Sprache?
1: Ja, ja, to Beża Rec.
3: To ja nie znają.
1: To nie znajesz?
3: Nie.
2: Josse, ty to wszystko nazbierał, to...
1: Na u nas. Ja mam, to mam gumnie, to som rozbierał na Lipiańskich Lukach, dlatego to ja berkwach, ja to se tak zgubilo. A Boża Rec, dlatego te su to brali, gaż te Žiši nie są mogli piedać, gaż te Žiši su zbraszne boli, a su jeden sprachfehler mieli, ben parili, a tym Žišam dali ako tej. A pen ja Bog tu Rec let dał.
2: Ten Bog, ja pen jim obraził tu Rec, ponieważ su te Žiši pili, aha, ten tej z tego, pen su mogli pićku, a lepiej, albo więcej ja piedać.
1: To ugleda tak, aż to kwiszo.
2: Ja pen ja nie toho, ach to.
1: To. Na nie tu ja no te semuszka ho, gerece, ja, to ja już wetkwiszone. Ale to muze mokrze ruki być, ja. Rono to, ten Blutweiderich, Medesüß, to szukno, ja, wet mokrze uko. Tak ugle da ten Blutweiderich, nitska gasch, grobla, aber psi malkse teke. Ja, kak kronisch tomu, to rostu teke nas suchem.
3: To rostu teke na naszych lukach, ale kak se tomu groni, ja ne wiem.
1: Na strażuje som to mi nogajce usłyszał.
2: We strażuje. Wydatka, no?
1: Ja, ja, wydatka, nogajce, no, aż te stoje tak rosol ho, inak nogajce.
2: Zajmne.
1: Ja,
2: ak bešon.
1: Ak bešon, pszau. Ale ty nie masz jedno mi.
2: Nie wiesz, jak se to mogło.
3: Nie, nie.
2: A te są takie długie. Halo.
1: A tu czału znajesz tu, ta rosol takie goli nient, szuzi.
3: No.
1: Szulci koc wrycu grony tomu pszosta czała.
2: Ja. Pszosta pszała.
1: Ja. Ty znajesz to, Nicka?
3: Ja, ja. To takie rozczo psia goli. Tak, ja.
1: Te trojca mi,
3: ja,
1: to my wszystko pełne penis tyłu czału, ale ty nie znajesz drugie mnie.
3: Nie. Pszosta czału.
2: No, na serskie?
3: Ja.
2: A na niemskie?
1: Landreitgras. Da ja takie Sumpfreitgras, to ja Binsauer na serskie. Ja. Znajesz Binsauer, tu czału Binsauer? Kaš ten več nuč tu jo do tega čave, pa je se bince. Tako, pši groblah, o pša groblah.

wydają się do pokazać, aż się niewolnictwo eksistowało już w antycznych usokich kulturach. Więc pepażone są równo tak petym sierpieli, jako zadłużone knechtowane ludzie. Rozszerzone je było niewolnictwo szudzi na świecie. Żince uchadają z tego, aż suwet końca 15. stolecia przyniesli do Nowego Świata, do Ameryki, więcej jako 20 milionów ludzi z Afryki. Niżozemska je była wet 17. stolecia jedna z największych kolonialnych mecnarstw. Oficjalnie je królestwo jako jedno ze ślidnych krajów Europy wetperało niewolnictwo prydnego Julia 1800 czy a 600. W decemberie 2022 je niżozemski ministerski prezydent Rutte przosuł w imieniu kniżarstwa wyweda się za ugbanu ksiudu. Ku 160. rocznicy wetperania niewolnictwa w januarie 2020 jo se teke kral Wilhelm Aleksander Wesobiński a zjawnie zagronił. W jego nadoku su zachopili przepytołaś rolu kralojskiego roda Oranje-Nassau w kolonialnym

tak pominjena złota doba jo była w 17. stoleciu czas wielkiej mecy za Niziozemsku. Stat je był ten czas bogaty, mecny we wikowaniu, a świetoznaty za swoje umiejstwo. Przekupowańska republika jo przesajżowała swoje wikowańskie zajmy z niezmilnej namycu.

centrum je Niżozemskiego kolonialnego kralestwa we krótkozaczniej Azji je Vereinigte Ostindische Kompanie dała systematyczki domacnych, a przygieźbnie tege wikowariu drugich nacji zamordowaś. A tak sukcieli dobyć wikowański monopol za wierce. Brutalnie a krzałnie są na przykład pedeśpili Kuby Banda, żyncajśnieje indonezyjskieje. Bedwiece jako 6000 domorodnych przeżywił masakr lepta niekotarysta. Niżozemskie obknie żyją wetnięta spietowe wiki za muskat. Wiercu, ketarasz rościojano na kupach Banda.

0: Akle wesem na ściostu sedem zakaża US kongres import czarnych Afrikanario. Nic pak ich wikowanie. Iści wesem na ściostu sześciaset działaju przekupcy niewielniku, a aukcjonary. Janowe widzinia dają kwieści letny obrot w usokości 3,5 miliona dolarów, zinca 1,7 milionu euro. W samskim lesie budzio Abraham Lincoln, 16. prezydent USA. 5 lat trajo jego wejowanie w ulichowanie niewielników. Na to sledują domacna wejna. 18. decembra 1856 budzio 13. przydatny artykel Lincolna ziel ustawy.
1: Daniš niewolnictwo, daniš nuzgana służba. Mimo pokuty za niestatk, nie smejo w Zjednoczonych Statach obstojasz.

Z tym, że po 250 latach niewolnictwo w USA oficjalnie wypierają. Z konsekwencjami wejują stat iści w 20. stuleciu.

aby dopominali na opory transatlantyckiego wikowania z niewolnikami, a informirowali we historycznych konsekwencjach, je UNESCO żywiśnościostowesma-żywiśjaset uwołała międzynarodny dzień k dopominaniu na wikowanie z niewolnikami a jego wetperanie. Ben je kuźdy lieto 3 a 20 augusta. Datum nie su uzwelili przypadnie. W nocy wet 22 na 23 august 1791 jo se na kupie Santo Domingo Jinsa Haiti a Dominikańska Republika zachopił historyczny zbieżk niewolników.

1 januara 1800 styri su dobyvarske zbieżkarje sledkoju uzjavili pet mienim Haiti nievetvisnošć kolonii vet francoskeje. S tym jötebu per USA drugi amerikański stat, ketareš je pševinu europejske kolonialne kniestvo. Uže togo jötebu a predna nievetvisna republika Carnych. Konsekvence kolonialnego casa niejo pak mego Haiti pševinuš do žinsešnego. Haiti je uže togo jaden z tych statu, žeš jo išti žinsa nievelnistvo. Uchadaju z togo, aż musy nieži 300 000 žiši žiłaś ako domacne szloby we svežbach ušeje a srežneje warstwy.

za grunitość, za niepszało frajiti, su niegajszne kolonialne mecnarstwa psiełzeli akle peździe. W Paryżu stoi zińca pomnik wspomniesił nawet peranie niewolnictwa. 2006 je francuski prezydent Jacques Chirac zawiat nacjonalny zienek wspominaniu nawikowanie z niewolnikami, niewolnictwo a jego wetperanie. Tośten dzień już 10 maja, a wen bazirują na kazni z lata 2001. W niej se niewolnictwo zastupniują jako niestatk przeciwo cłowiectwu.

Teki nímske przekupce suwet 16. stolicia opetali na twary świkowańskie zepieraniście w Karibice a Afryce. Akle pak per założeniu nimskiego rajcha w 1871 su w nimskiej raznie pominali swejskie kolonie. W tom czasu su Wielka Brytanijska, Francuska, Niżozemska, Belgijska, Szpańska a Portugalska już obsadzili szerokie ziele ziemie, a tam natwarili kolonie. W november 1884 do februara 1885 su se europejskie kolonialne mecnarstwa zmakali w Berlinie. Przeprosił je kanclar Niemskiego Reicha Otto von Bismarck. Na tak pominionej Kongo konferencji su przy samym dopołnie rozdzielili miast sobą afrykański kontynent.

Nimska jest tym obsadziła pe wielkiej brytyjskiej, francuskiej a niżozemskiej stwierdze pe wielkości europejski kolonialny reich. Pe przestrzeni samo Czesi. Pe prednej światowej wojnie jo musał Nimski reich jako zegrawar szykne swoje kolonie wetedaś. W dogronie Wesaj su dobyśarje 1919 obsamknuli, aż se te tereny rozdzielił miazy drugie kolonialne mecnarstwa. Z tym je był niemski kolonialny czas pepiś a 30 letach Keynes.

Dyskusja w kolonialnej zachodności Józef Niemski zachopiła akle Keynes 1990 lat. Przy tym susy miasty drugim we wiele niemskich miastach zmienili mienia drogu, ketareż su do tego mieli mie kolonialnych knieżków. Cały ryt muzeu jo uszy tego zachopił swoje eksponaty pechadające z niegaśnych kolonijów, taś do tych krajów zasej sledk.

Licerunosio, niewelnictwo miast drugim zakazane przez poszykne uzjawienie cłyskich pszałów i otuchylu jadne 500 milionów ludzi w niewelnictwu podobnych obstojnościach, k tomu susza junuskan zioło, knychtowanie zaróżonych, a seks zioło. Europejskie usze sudnictwo za cłyskie pszała definiują moderne formy niewelnictwa nic więcej nuznie jako praksu we ketarejś płasie ludzie jako swejstwo drugich ludzi. Weno jo już 2014 pokazało na to, aż w artiklu 4 Europejskiej Konwencji Cłyskich Pszału se jadna w żywy instrument. To groni, to musi se przecej zasej nowo interpretirować, gledajucy na usze standardy szczyta cłyskich pszału a zakładnych lichotów.

Petia czorny towaryszności filuje do zinsa śnego w szerokom zmysle rozmi się za to, jak konsumowa towaryszność petpera moderne niewolnictwo. Rozestajenie ze swejskimi stawiznami westanio togo dla jeden z niechwatniejszych nadoków, aby skęcnie raz przewinuli niewolnictwo.

0: Cerkvia.
1: Słyszymy beże słowo na tunieżelu. To marzyńca Madlena Norbergowa z Chorzebusa za nas, a wena powieda w nadałku serskie ewangelskie wesady.
2: Luba serska wesada. Żyńcajśnu epistolu, te posłuski statki, pleluka sa we żywietym stały, ako su teke znate, ako tekst w obrošeniu Saulusa k Paulusoju, som sebi ubrava ako prijatkovenski tekst. To je važne a pšeušo symboliski tekst. Smakajome o nam šiknem znatego posua Paulusa. Ali Paulus, nejohešti ten Paulus, ako razbužo, rozmi ten predne a nevětše misionar kšešćenstva. Ne, ho starcujome na farizeja Saulusa. Ako s cojev energiju přesledujo predne kšesčane, dajo jih vezaš a do popežinstva hišiš. A kak se to nento stanjo, až se Saulusa vodujo Paulus? Až take totalne obrošenje jo mežne? Mežne jo přes Jezusa Kristusa samego. Von stupijo do kontakta se Saulusom, a se jo go direktne pšaša. Saulus, Cogo dla mnie przesledujesz? Saulus a jego towarzysze słyszachu ten głos, ale nikogo nie wierzychu, a se wielgin żywowachu. Saulus copak wierzysz, kto z nim pojeda, a przasza se pojedającego. Kto ty sy, kniżo? A ten głos jomu wotogronio, ja som Jezus, kotaregoż, przegoniu już. Lec runoš Saulus Jezusove ukniki a druge kšesčane pregonjujo. Jezus runo jogo uzvolijo ako svoj red a pomocnik. Runo Saulusa, svojogo vinika. To jo prehvatajuce. O vižime, až naše drogi nesu Bože drogi. Bog gotujo cesto to nivocakane, to napšešivne od našeje misli. A aby Saulus Boga knieza akliras pesnau, jogo metz a jogo gnadu, jomu zamžira vece a posva jogo k uknikoju Ananiasoju, kotaremuš přikažo Saulusa žognovaš a svoje ruce na njogo použiš, aby zasi vižice vodoval. Ananias pak znapšešivio, až Saulus přesliduju kšešćanu. Jezus pak jomu ujasnio, ži tam, Přeto ten jo moj uzvolone rjet, aby njas mojo mje před tatanju a kralu a tržiši Izraela. A tak se stanjo. Saulus bu napunjone ze svetim duchom, da se dupiš, a vo togo casa prijatkovašo vo Jezusu Kristusu, až ten same jo ten vjerne Syn Bože. Co nam ten tekst činca groni? Jezus ma tu moc, nas ulichovaš od naše sliposti, naših zamolenju a opacnih drogu. Jezus može nas umožeš, gaš jano suhame na jogo svoo. Von meni to deri z nami. Bog ma jaden plan z nami. Von jo kuždemu veste dare sobudav, a tak ma kužde z nas teke svoje nadoki a vinovatosti sponiš. A jadna vinovatosť ako kšesčan jo, se uznaš ako kšesčan a se zasežiš za zvopšodnjenje Božego svua. Nedime se togo bojaš, všeto Bog jo južo profetoju Jeremija soju ve Starom testamentu zlubio, ne boj se lužam, všeto ja som pri tebi, a cuši umoc. To groni, až možeme celo mirne biš. Bog ten knies jo z nami. Teke gaš cujome se votagi brezmocne. Šiknemu zvemu vesveše napšešivo. Abo jano te ne pšaudosči ve susedstvje abo nadroze. Jo naš nadok se zasajžiš za vjernost, rono pšaunost a mir. Ta vec jo važniša ako me sami. To zavišenje laško a pomina teke opre. Ali ljubosť a zmilnosť našego knieza nám to zarunajote. Modlíme se. Ľube Bog, pomagaj nám, ab nebe naše vece a uše a předošom naše učobe zacenili pred núzu druhých a tvoje stvrbe. ali aby šuži pytali za tvojimi sledami a se k tebi uznali. Nesme tak mecne ako Paulus, ali daj až jogo mudrosť, sčerpnosť a utrajnosť nam přikvacu. A daj nam přes jogo přisud, poznaš tvoju lubosť a gnadu. Amen.

0: Ensemble Resonantia Jotobo, z Renaissance Neomusiku. Ninto zmenime musiku vs mir radikalnie, a povedame sletne raz vetom tyženju vo K-pop, koreansku popmusiku. Po našom specialnem usčevanju stvrtk, ve kotarem šio nam naš fachnik a moderator Jakob Pridichkeit jogo nejlubšu muziku predstaju, přižome potakem žinca na koinc tije serie.
1: Njento vešo južu pičku viecej v K-popje, ako hši na zachopinku tyženja. A lepta by mogała kupka lepiej k zakończeniu tyżenia pasować jako Curtis. Wyni są najskarjej najúspiesznejsza muskica kupka pytej generacji kupku. Nekotare tyżenie na cole single charts, a więcej jako 15 milionów followerów na Instagram. A to szykno w prednym leże po starszej karierze. Co godla, jo Curtis tak úspieszny. Kradu jadnorie. Dzwonki mają przy samym dopełnie lichu ruku w kreatywnym procesu. To groni w niej piszą swoje teksty sami, producerują bity, a wiersze muzykowe video. Przez tego aż są przy tom na mocne smernice labela wiezane. To wypowiadają wesebnie myśleniu młodych generacji, w których samopostajenie jest centralny element. Miastem aż drugie K-pop kupki w przeżywienie wyjuju, jo Curtis niedawno aklo podłamał marku w 200 milionów streamów za swój song Go.
0: Przed niekak letom jo song ujszeł, a fene su jen net za inoficjalny K-pop spiu zachadnego leta uzwolili. K zakończeniu naszego K-pop tyżynia po takim Curtis z Go.

Liebe Abschiedswochagi, Abschiedswocharie, nach Nijelski Magazin se Kukoin zur Juchula. Alle Wegschischoje, tam statujo ninto ta historiska Nijela ve Balokopanju. Ve predne runge DFB-Pokala zmakka te tam Uša Liga na Zvezkovu Ligu. VfB Gschischo pšešivo prednemu FSV Mainz 0-5. Jadnap styri tysac feno vek šišuje, za potera gožine tam za Švicaju. To bužo zavisče kšasne doživenje za feno. Planas v serskem programje žo viče zasi dali, dybkunje zega 12-čih som ja zasi hoza vas v studiju, a my svišeme kak su se v dolnoserskim gymnaziumje na šulski start přigotovali. A my zgonimy, co jo cora w Janšolcach przy kokosze losbył. Ach, to jo sebe tamten więc żnionego krala udobywał. W internecie pod rbb-online.de/zorben namakajoszo szukne nasze przynoski a powieści. A mnie namakajoszo ninto na domoj drodze. Ja som Diana Szecowa, ja se rozżognu jom a życzę wam hyszci rietnu nieżelu. Myszo se derje!